0: навколо сиру сину Подкарпаття.
1: Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tyżden.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 55. Trenacety ochrutnia 1946 roku. Filip Żyłka i Zabłonyci Polskoj, powiat berezowski, pisze swoim rodnym, tety i stryjecznemu bratu Wilmerding i Embridge pod datum 17 żółtnia 1946. Bohu dziękuję, ja zdrowej, ale powodzenia moje dost prykre, bo swoho nic nie mam, a zarobku dobrego nic, to nie jak żyty. Trafiła się mi robota w Sanoku na fabryci i zaczął im robyty, ale się nie opłatyt, bo nie zarobię ani na życia. Dadut 35 złotych na den, a za kilo chliba trzeba zapłatyć 40 złotych. Przyjechał jem nazad do Jabłonyci i siedł u Mykołaja Nechora. Czeraz zimu ostanu się u Necho. Staram się dostaty nazad swój dom, to mi urząd zemski w Brzozowi obiciał, że skoro dostanu. Ale dom straszno zniszczony, tylko ściny stojat, bo ludę zniszczyli, jak nie było właścitela. Od swojej rodziny widomosty nie mam, a tam i chaty nie choczu, bo ja służył w polskim wojsku za granicą i teraz wernął się do kraju. Jak bywszy polski wojak, ja mam prawo ostaty się tu, w Polszczy. Przyznali mi to w uriadach i na policji, bo ja dost pereżył. Kuli swy stale ponad hołowu, a ja musiał iti wperet, no bo ochoronił mene. Prynymał je uczastie w bojach w Italii i był je w Anglii, Palestynii i Iraku. Tak trochę świta ja obichał, a teper powernął jem do rodnego kraju. No tu nie ma kawalczyka chliba. Jak był jem w Germanii, to się zdawało, że nie wytrymam, bo isty mało dawali, a byli i do roboty hnali. A teper napiszu wam, jak nasze seło wyhladat. Tu teper wsio obczy naród, taki nieprystojny. A w chati moho ujka i waszego brata Stefana sydy jakiś ze wschodu i pole joho używat. Dalsze prosy do pakunok i grosze u pomocz na poprawku doma. Walenczak Stefan z Bortnoho w piśmie do redakcji Karpackiej Rusy dziękuję Symeonu Halkowiczu w Garfield i Lemkowskomu Reliefowemu Komitetu za pomocz, a przytom opisuje swoje przeżywania w czasie wojny i tepericzne położenie w starym kraju. Pismo było dano na pocztu w Gorliciach 25 listopada 1946. Proszę pomyśleć moich paru słów w waszej amerykańskiej gazety Karpacka Ruś. Czuję ja swoim duchom napisaty swoim rodnym, znakomym i wszym krajanom w Ameryki, które dumają jeszcze za swoich bratiów w starym kraju i szlut im swoją pomoc. Ja od sebe składaju serdeczną bohodarność. Symeonu Halkowiczu w Garfield, krajanu z Seła Bogusza. Wojenna buria zahnała mnie w niemieckie koncentracyjne obozy, gdzie przeżył ja od 2 lipca 1942 do 29 kwietnia 1945 roku, to jest do czasu oswobodzenia nas przez wojsko amerykańskie. Przeżył ja 4 ciężkie niemieckie obozy: Oświęcim, Flossenburg, Helsburg i Dachau. Mógłby ja wam dużo to napisać, co potrafili niemieckie bandyty wymyślić nad niewinnym, bezbronnym narodom. No to wyglądałoby wam, że ja o sobie piszę i ja choczu sam chwalę tysia. Napiszę to wsio historia. Budu wychodyty pamiętne knyżki, a może da kolej ja napiszę paru zworotok do tej pamiętnej knyżki, która ostanie się jak wiczna predostorocha dla wsehosławiańskiego roda. Koleja wernął się z niemieckiego pekła 1 sierpnia 1945 swoje ridne seło Bortne, to zastał wielką zminu. Połowina seła ostała się pusta. Chyże bez wika ni dwerej, nie ma znakomych, nie ma i mojej rodyny, żeny i piaterych ditej, nie ma starej matery, nie ma bratiów i sestry, nie ma nikogo, kto by dał kusok chliba po dołhych rokach ciężkiej pracy i po trynedilnej ciężkiej dorozi z osławnego niemieckiego miasta Münchena, gdzie trzeba było i ty pisze mnoho sot kilometrów, żeby dostać się w rydne seło. No i tu bida. Kto wyjechał, to nie ma joho, a kto ostał się, dumaje nad swoim losom. Szto zautra bude, ty i nas nie wyrzenut. Tak i tu doma, drugie pekło. Szto robi ty? Wliz ja w swoju pustu chyżu, siżu i dumaju, i chaty za rodyną. Ja nie czuję się w syli i chaty dalsze, bo zdrowie nie pozwala mnie opustyty chocia i pustu, no swoju chyżu. Po paru dniach dostaję pismo od predwojennego znakomego Symeona Halkowicza, które przyniosło mi wielką radość, pokryplenie ducha i nadzieję na dalsze życie. Na to pismo ja ochoczo otwitył i de skinčom do toho 1946 roka dostał ja w rzepaczku z oderzą od hromadzianina Halkowicza. Tak my nawiązali dalszą korespondencję. Otrzymał także i waszą gazetę, z którą ja mnoho uznał za świt. I z pisem, ja także i z gazety, ja uznał o waszą relifową komitetę w Ameryki. Dlatego choczu wam dać to napisaty. Drogi czytateli, może ja nie wsio dobre napiszu, potomuż to moi nerwy za 3,5 roka w koncentr baraku, sparaliżowany, to budte dobry perebaczyty, jeśli najdę te oszybkę. Denekotry ludy w Ameryki gniewają cię na swoich rodnych w starym kraju, czemu nie wyjeżdżają do Rosji, odkazują cię, pomoże im. Drugi piszą i przekonują swoich, że tam dobre w Rosji, albo że to się poprawić. Czeraz to nawiązuje się nielubą i nienawist między rodynami z powodu spraw politycznych. Moi drogi krajany, ostałmy na razie to te supereczki na boci. A dumajte o tych, że ostali się żyty i z waszej rodyny po 6-letnim pożarze wojennym. Tym pomagajcie czym możecie, bo kto nie żyje, to jemu już nie trzeba pomocy, a kto ostał się żywy, naj sam wybierać miejsce swojej dalszej nużdy. Drogi bracia i z gazety wyczu, że pochodzicie z różnych seulem kowyny, to znaleźć tę nużdu naszego biednego naroda. I tomu dywujete się, czemu nasze ludy nie liszają toty dobrej kamienia. Czy może się tu tak poprawiło? Nit, u nas bida i nużda jeszcze bilsza, jak wydane kotry znali. W wojennym czasie naród rozognali, zabrali w obozy, a młodzież wywezli przymusowo w Niemczyn na roboty. Po wojnie jedni wyjechali w Rosyju, a didity wertają ciachowy bosy z Niemczyny do rodnego seła. No nie zastają tu rodyny, a duże często nie zastają ich chyży, bo wże rozebrano. To siedziat pod czużą strichą i opakują swoją sućbu. Czy nie warta waszej pomocy taki człowiek, a może to wasz brat tak biduje? Dlatego, drogi bracia i sestry w Ameryki, ja proszę nie od sebe, ani nie dla sebe, ale od wszystkich proszę was. Pomagajcie bidnym. Kto ma komu, najśle same, a kto nie ma, najżertwuje na swój lemkowski komitet. Znaju, że to sód medze wamy takie ludy, jakie zanimają cię zborom oderzy, tak darujte, że to możecie. Zachodnia ja otrzymał od Symeona Halkowicza 4 paczki, zaś to jemu i wsim, które żertwowali oderzu na jego ruky, składają serdeczną podjaku. Ten, który liczy, ja sobie wziął, a resztę rozdzielił podobnym bohaczom, jak i ja. Dostał ja i pismo z powiadomleniem, że na moją adresu wysłano 144 funty oderzy w 5 paczkach. Tak na razie ja tej posyłki jeszcze nie pouczył. No jak prydę, to rozdzielił wedle żołania hromadzianina Halkowicza. I kto otrymat, napisze wam pismo. Ja dumaju, że to jak wasz komitet naładyt posyłku bliższych pakunków, to trzeba tak organizować, żeby nie trzeba było heł nam opłaczaty. Czytajuczy wasze gazety, ja wyczu wasz trud. Tak ze swojej strony składaju wydziału komiteta członom i wsim żertowatelom serdeczną blahodarność za wasze trudy i szczere serce. Tak samo składaju szczyru podjaku swoim sestram i szwagram, hromadzianinu Petru Chomi, sestry Maryi i ich dzieciom, sestry Pelagi i ich newistam, hromadzianinu Gryhoriju Szkuratu za peresłanu pomoc dla Iwana Szkurata i wsim bortnianam, które prenumerują gazetę Karpacka Ruś i które pomagają swoim braciom w starym kraju. Dalsze, kto zna adres mojego stryka Oryszczaka Semana, proszę napisać mi, ja by rad opisać jemu, gdzie i jak żyją dzieci brata Antona. Stefan Felenczak. Zachar Obuszkiewicz z Regietoła, Gorlickiego Powita, prysał przez redakcję Karpackiej Rusy taką prośbę do Lemkowskiego Relifowego Komiteta w Ameryce. Regietił 20 listopada 1946 do Lemkowskiego Komiteta w Ameryce. Ja, niżej podpisany, gospodar Obuszkiewicz Zachar, seła Regietoła, zwracaju się do was z horiaczą prośbą. Budte tak dobry, zajmijte się mojeju doleju w starym kraju. Chociaż wy mnie nie znajete, no ja maju piatero ditej i żinka, to razem nas sim osób, a nie maju możności ich prolity i wsizmy na pił hoły i bosy, bo nas wojna zniszczyła. Na wielki żal, nie mają w Ameryce żadnej rodyny, żeby mnie pomogli w tej mojej nużdy. To ja zadumał zwrócić się do was w organizacji. Budte tak dobry, pomoczy mnie w przychodziwi dla mnie samego i członów mojej rodziny. Obuszkiewicz Zachar. Pisze Anton Łukaszyn z Hańczowy, Gorlickiego Powita, sestry Paulini w Bayonne, New Jersey. Pod datą 26 żółtnia 1946 roku. Wyste nas duże spomogli, bo ste nas przychodzili, to teper my sobie jakosy poradymy. Kupili my korołu, kosztuje nas 30 000 złotych, sztosy my i dopożyczali. Sąd koroły i po 50 tysiąc złotych. Te persia już tiszymy, że mamy dwie koroły. Z pereseleniem w nas już się uspokoiło. Lemiszczy chodziat to też to sud w lisach. One rabują nas, berą chudobu i odeżu, bo w lisiny czochoneje i wszystko im trzeba, żeby żyty. Jak przychodzi wieczór, to prosimy Boha, żeby spokojno perespaty. Z Rosji nie mamy listiu, to nie znamy, jak tam nasze pereselenci żyją. Jakby tam do was napisali, to nam to list pereszlejte. Lito w nas było suche i osin sucha, śniegu neje, ale morozy już są dost dokuczliwe. Teper budemy mołotyty maszyną, bo cipamy już nikto nie mołotyt, lem maszynamy. Ziać maje maszynu, to pryweze i pomołotyt. My trochody do szkoły do ujścia, ale zima to na merzne się dost. Petro Fecica, rodom i zańczowy, gorlickoło powita, nachodzi ciasej czas w Krakowi, gdy dokończuje swoją naukę w uniwersytecie. Od tamale win pisze pod datą 3 listopada 1946 Iwanu Durniaku w Junkers. Najpierwsze on dziękuje za pakunok, jaki pouczył od Iwana Durniaka. Dzisno przysłana wamy paczka duże mene obradowała, bo w niej nachodzi się duże wartosne i potrzebne nam rzeczy. Paczka ta nadiszła w najlepszym poriadku, nikto jej nie otwierał. Było w niej nowe ubranie, 2 pary czerewik, 3 soroczki, 2 swedry, 4 pary spidnia i bilizny, a dalsze skarpety, chustoczki, ruczniki, ichły, huzyki, nitki i tak dalej. Warto z tej paczki na nasze ciny wynosić przybliżytelno 34 tysiące złotych. Jakbym tak wsio prodał, to by mi wystarczyło na ciły i rik życia w Krakowie. Duże mene wtiszyło także wiczne pero, bo i meno na takie pero było meni duże potrzebne. Pyszesz to tym ryczamy, podzielę cię po bratersku z Fecią, jak objasnęno w pyśmi z Ameryki. Dalsze on daje korotki ohlad położenia na Lemkowszczyni i w Zachali w ciłej Polszczy. Ja wam pisał w poślednim liście o ukraińskich nacjonalistycznych bandach, jakie obsili nasze seła. Przed kilkoma tygodniami spalili to te bandy w Godyszowi szkołu, a w śnitnici w budynek wołosnoj uprawy i milicyi. Milicyją naturalno rozoróżyli i rozohnali. Szkołu spalili dlatego, bo w niej kwartirowało polskie wojsko. Polskie wojsko bore się z tymi bandami, ale borba ta jest duże trudna, bo znate li przez 3 lata się jest lisa jak do lisa. To te bandy są pierwoklasno wooróżeny, prawdopodobno pouczają oróżie i zahranyci. To te bandy czyslat na nową wojnę między Anglosaskami a SSSR i dlatego swoje oróżie zwertają paredowsim protiv komunistów. Wiriat one także w to, że po tej nowej wojnie powstanie niezależna Ukraina, a ich naturalno wsich poroblat co najmniejsze generałamy. Od tych band terplat i nasze selany, bo zabierają im wsio, co tym bandam potrzebne. Po polskich okolicach operują to, że polskie faszystkie bandy, jakie rabują kooperatywy i mordują komunistów. Tak to wygląda stary kraj 1,5 roku po wojnie. Ale cóż robity, jak świt świtą, tak wse szła borba mecze dobrom i złom. Czasami wydaje się, aż to zło wezmę werch nad dobrom. Jednak w końcu końcą dobre jest niepobitymy. Tak samo zdawałeś, że hitlerowska armia, jak lawina, zatopić ciły Europu. Aż tu pokazałoś, że to nie oźwierzyłem pochańskim nimciom panułaty na świti. Nyni one leżat powalene na wsi boky. Tak samo każda syła, jaka wypowie z wojny dobru i sprawiedliwosty, bude pobidżena i sterta z lica zemli, jak śpiewamy w woskresnych kanonach. Tak oda pohybnut grisznicy, a prawednicy da wozweselat się. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło pismo od Josefa Petryszaka i z koncentracyjnego tabora dla bieżęciów Austrii. Pod datą 21 listopada 1946 on pisze: Proszę łaskawo pomoczy mi najty moją sestrę Maryju Markus, po rodyczach Petryszak, rodom i Skrynicy w Polsce. Ona wyjechała w Ameryku w 1920 roku i żyła w Detroit. Do 1939 my pouczali pisma od niej, a potem ja stratył wsiaku związ z niej, bo mnie zabrali do koncentracyjnego taboru w Niemczech. W tej czas ja żywu w polskim biżeńskim taborze w Austrii. Ja nie pamiętam jej adresu, bo w wojennym czasie pisma od niej zatratyliś. Adres: Józef Petryszak, Salzburg, Austria. Krajenka Rosy Bereżan w Vancouver, Alberta, Kanada, dostała pismo od Osywa Demianczyka z Nowej Huty na zapadniej Ukrainie, gdzie teper zebrali się majże wsi pereselenci Lemky z Wesoły, gorlickoło powita. W piśmie on dowiduje się za swojego brata Hryca Demianczyka i prysłał kartoczku dla niego. No Rozi, nie mogła doruczyć to tu kartoczku Hrycu Dymienczyku, bo nie znaje jego adresu. Dlatego prosić pomyśleć to w gazeti. Nowa Huta, 7 serpnia 1946. Drogi brate Hrycu, rad by ja dowidaty się za tebe. Czy ty żył i zdorił, to piszu do tebe kilka sliw, przy których ja pozdrowlaju duże krasno i serdeczno. My żywy i zdorowy, wsi razom i nachodzimy się na Ukrainie, w Tarnopolskiej oblasty. Proszę cię, odpisz mi o wszystkim. Jak masz adres od Łabasza i Zhańczoły, od szwagra Durniaka, to pereszlij mi. Mi adres, Tarnopolska oblast, Monasteryska rajon, Seło Nowa Huta, Dymiańczyk Osyw. Władimir Choroszczak w New Yorku dostał pismo od Jurka Chocholaka, syna po jego sestri, pereselencia z Seła Boguszy Grybiuskoho Powita. Pisze z Tarnopolskiej oblasty pod datom 18 wersnia 1946. Najpierw peresyłaje pozdrowienia rodyni i krajanom w Ameryki i dowiduje się, jak roboty idą, co już bezrobocie jest. Za swoje powodzenia pisze tak. Ja do toho czasu zdoru, a powodzenia rozmaite. Jak im przyszedł do Boguszy, to dwa razy wysyłali mnie na roboty do Niemieczyny, ale po oba razy zawrnuli, bo byłem za stary dla nich. Ale to też to byli doma, musieli okopy kopaty, to Szołtys wysłał nas piacioch w Jarosławski powit ku Rikisanu. Robił jem tam jeden miesiąc i wernął się do Seła. No zas, trzeba było i ty do Florynki na balu i w Polany, to sme robili tak 4 miesiaci. Postawili baraky, to sme i spali tam, a dwa razy w tyżny z Boguszy dowozili chlip ludziom, bo o tom, co dawali, buraky, karpeli, morkow i kaszu, to człowiek nie wyżyłby. Od sianu do Polan nie jeden gazda kazał, ja swoim majątkom gwarantuję, że to ta robota na nycz wyjdę. A było z nami paru robotników ze schodu, to one kazali nam, tak długo ludę budę ta robyty tu, dokiej was Iwan nie wyruczyt. I tak było. Krasna armia złomyła front tak skoro, że Niemcy nie mali czasu wtikaty, nie to zastawyty się w tych okopach. Krasna armejci hnali ich den i noc. Odny ze schodu, a drugi z północy. Niemcy byli w Boguszy, a sowieckie wojska już w Sanczy. Po sełach Niemcy brali konie, aby skorsze wtikaty, a kotry na ostatku wtikale, to dzieciom sanki pozabierali i wezli na nich gwery i tornistry. Same Niemcy pokazywali rukami, że Ruski ich okrużyli i kazali ze wszystkich stron Iwan puk puk, a Deutschland kaput. Na jeden Niemiec wtykajuczy podperał się dwoma kijami, to sme się śmiali z nich, że na schyd iśli na dwóch nohach, a wtyczut na czterech. Dido Michał z synami są od mnie 27 km, a Kuziaka 31 km. Anton Wojkiw jest 3 km od Dida. Są tam od 1940, bo nie wertali na zachód i lepsze zrobili jak my, bo nie jeździli tu i tam. Jak zaczęło się pereselenie, to my wyjechali najpierwsze i kazali nam, że idziemy na stare miejsce, no tam byli już druhy. To nas zawezli w inszej strony. W tom seli Dejateper jest Maciejowski Teodor i Woleńszczak Taras z Boguszy. Petro Szczerba z Nowiusy i Baranowska Anna z Labowy. I są ludzie z drugich okolic, od Sanoka, Liska, Peremyśla, budy wsich do Sorogrodyn. Seło ma 220 numerów, to w tom było 80 rodyn polskich, które wyjechali w Polszczu. Mamy 3 km do stacji Tłuste, po pocztu do miasta, co drugi den chodzi dziewczyna. Dziękuję wam, ujku, za list, który ja otrzymał 18 wersnia 1946 i zaraz odpisuję, ale nie wspominacie, od kogo wy dostali mój adres. Kryłowiane są majże wsi w oblasty Tarnopolskoj, a Boguszane w trzech oblastiach. W Tarnopolskoj, w rejonie Borszczyw, jest Jurko po wujku Wasylu i Petryna Choroszczak, wdoła po Michali i susidowe, co siedzieli na pomirkach. W Stanisławskoj oblasty, w rejonie Bolszywec, seło Łopuszna, jest wasz swat Sydoriak Wanio, Taras Wanio, Petru Gambal, Jacko Worobel, Choroszczak Fylo, Maryna Kuziaczka z synami, Władek Sydoriak po Kareju. Jest ich tam 36 rodyn. A za starą Hranycią, w Krowohradzkiej oblasty jest Filimon i Kalister Choroszczak i Waniu Bortniak, po Jacku. Od 1940 roku koło Podhajec jest Wisam Roden, Pałubiak, Chocholak Ilko, Sydor Fuczko i druhy. Tak połowina ludej z Boguszy wyjechała, żeby biedniejszy, a bohatszy zostali. Lubek Stefan jest sekretarią w Kasi, a Lubek Kuziak inspektorem szkolnym. Lubek Olesnewicz jest urzędnikiem w Bereżanach, jego tato Sander ma tam gospodarku. Sander Gambal jest starszym przy autach, co uczy izdyty chłopciu, który przychodzi na kurs. Trzech naszych chłopciu nauczyło się na szoferiu. Petra Gambala syn Michał, a Diłka jest uczytelką, Metro syn Kuziaczky i Wanio najmłodszy syn Dida Michała. Teodora Maciejowskiego jeden syn jest w uriadzie podatkowym, a drugi krauciom. Żena Teodora Maryna, diłka Łukacza Worobla, prosy nas, syn znajety za jej brata Cypryjana Worobla, był pierwszy w New Yorku. Klaudy, pochrycu syn, jest kapitanom pre aeroplanach. Litał nad Berlinom i nad Japonią. Dostał 2 razy medal heroja. Diłka jest uczytelką. Druga diłka w uriadi. Diłka po Pawli Pesari jest uczytelką. Kuziaka Osyfa młody syn jest kolejnyką, a diłka prodaje w kooperatywie. Osyfa brat Aftan żyje. Ostał się w Poguszy. No 2 synów propało mu w Niemczyni na robotach. Miśniak i Eugenia zostali w Korolewi. Był ją w Kopeczęciach. Jest tam Wania Maciejowski, Wania Prokopczak, Klauda Pochrycu i syn jej Halkowicz. Tam dowiedział ją się, że Hunianka jest w Sanczy, a potem jak wernął ją do Dida Michała, to Dido każut, że wczera w Czortkowi był Hunianka. Ja nie wirył. Tarnopolska oblast USSR. Rajon Tłuste, Seło Różniłka, Chocholak Jurko.

Słuchacie LMFM. LMFM. Pierwsze nasze radio. LMFM. Pierwsze lemkiłskie radio. LMFM. Rosyjskie radio.

Jawożno, na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii, wyrys lis.

Ich synowe w nedrach matery iszczy, na zachidnim pisku klaczaty nie znali. Berezy od stydu biły szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszu żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takas ty wyrosły na soli narodu mogo.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

106 i 6 Gorleci, 103 i 8 Polkołyci, Lemkiuski hołos w twojej chorze. Lem FM.

tyń. Zerkali, ty pomachasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu samo?

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok, tam jest

czujmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

0: Zahrajte, što se chłopci, zahrajte, wesoło!
1: Na mirku, nie, wydaję.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki. Abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwi

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się wraca.

Hej, witam Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio LEM FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyznę. Pa, pa!

Nikto niž nebo viden, že partizante chodili, a to ľudia neboli vidno. I nikto niž nezrobil. Oni s broňom chodili a ľudia što mohli. A kilko tam ich pomerlo. Nielen z našeho sela, ale z inčovšieho. Bolo ružnivého. No,

Nade wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powisty żeni o wierni lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łamkowinu. Chciałbym raz iść. Nade wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łamkowiny.